0: Te mochi feo ni shugo. Puta no su feo ni tas nagota. Y tas nagota.
1: Us le mochi su de.
0: Aha. Nishkwad. Tri. Vistain za tahan nishkwad.
1: Siwane je tamen.